0: działo do dzienna?
1: No się pochodzi do osoby nie
0: wiadomo. Jest. Ale po ma pęcie nie wiadomo. Ale ja tylko. Ej, ale ja tylko. Pasalicie, pasalicie. ثلاثة خمسين بالجيل. أنا طمأن بجيلك. بدي ثلاثة طمأن.